A na Bożle dobroczko pozymalo. A na Bożle dobroczko pozymalo.